0: 88.9 Nuru FM.
1: Maua sama, mama fololo,
2: fololo.
1: Sauti inatoka mawinguni.

Karayo kurati, niteseke hospitalie. Safi namna hiyo basi msikilizaji. Vitu vina raha hivi bwana wewe, acha bwana Richard Msungu kule ananiambia wewe bwana raha za nkolea mie. Haya bwana raha zako kupitia 88.9. Wewe acha bwana.